Odrzekneś li se marzenki, wypratim ci takie nieco. Anno, umaru kanako, 100 złotych ci dam za odstąpienie.